co, Mosia Wileński? Io się pytam nie bez sofer, pyta galota szpani.